0: Na kuchni powiedzieli, że niestety kawior wyszedł. Ale w zamian mogę zaproponować ozorek w galarecie albo nóżki cielęce.
1: Radiosfera. Gramy swoje.

0: Prosimy o głośne krzyki, bardzo głośne.
1: Transparency!
0: I piski! Panowie piszą, panie krzyczą. Tylko panowie bez majtek. Bez majtek na scenę.
1: Chociaż...

Bądź z nami na Facebooku. Szukaj Radiosfera UMK.

0: This is Simon from Biffy Clyro. Listen to Radio Spera.
1: Muzyka non-stop.
2: Chwilkę mówisz cringe. Jeżeli będzie cringe'owa, to mi powiesz. Powiesz mi? No to powiedz mi. Nie teraz jeszcze. Okej, okay. Słuchajcie, to jest pozytywny przekaz.

0: jak my ładujemy, to nikt tak nie ładuje.
1: Radio Sfera.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,

Znajdę robotę w telefonii. Znajdę robotę w TVN-ie. Znajdę robotę w bankowości. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Będę dodatkiem do kolorowych pism dla gospodyń domowych. Dlatego, że mnie nie chcesz. Dlatego, że mnie nie chcesz. Wypalę na raz 7 paczek papierosów Super Light.

dlatego, że mnie nie chcesz. Znajdę robotę w telefonii, znajdę robotę w bankowości, znajdę robotę w TVN-ie, gdyż wszyscy już tam robią. I zrobię łaskę prezesowi, i zrobię łaskę.

0: Simon from Biffy Clyro. Listen to Radio Spera.
1: Muzyka non-stop.
2: Pasało dziewczę kobyłkę nad wodą, nad wodą, nad wodą. I płynął tam Pan Bóg na łódce. Wiosłował sobie nogą.

u bambie ojca, gdzie stała nad wodą imienia Boga wzywała. Tupała na wieczność nogą, a Bóg zapomniał o babie ojca, gdzie stała nad wodą.

0: went from Biffy Clyro, listen to Radio Spera.
1: Muzyka non-stop.

0: Przez te wszystkie tranzystory jestem już zupełnie chory.
1: Radio Sfera.

poręcze, wycieraczka na zakręcie, potknięcie, lecę miękko, serdeńko.

0: Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary. Zapalam światło myśli, jak szczury uciekają w szparnie do wiary.
1: Wszystkie tranzystory,
2: jestem już zupełnie chory.
3: Radio Sfera.

0: Nie. Kogo lubię, kto lubi mnie.
1: Lubi mnie.
0: Jaki zawód, jaki mam cel.
1: Jaki cel.
0: Czy z Dawidem kontakt mam? What the fuck?

0: Właśnie się podnoszę, a więc spadam. Mój menago dobrze o tym wie. Co, z kim, gdzie?
1: Informacje, recenzje, wywiady znajdziesz na sferaumk.pl.

w ogół naszych piosenek jest tematyki takiej, coś a la o Bogu, tak, konkretnie nie można tego uściślić.

Mogę tu nawet zostać sama. Jestem kowbojką z miasta, jedną z ostatnich. Z estakady zarzucę pętlę lasa i złapię mustanga. Zabieraj tego rumaka z miejsca dla niepełnosprawnych.

żeby zrozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat. Dzisiaj

0: Dzień dobry, tu Radiosfera.
1: Dzień dobry, tutaj nasze ukochane Radiosfera. Mamy 4 maja, mamy poniedziałek i słuchajcie, ja jestem Juzi i razem ze mną na akademickim popołudniu dzisiaj są...
2: Radosław.
3: Raz Janek.
1: Tak, bardzo dobrze się z wami słyszeć i tak dalej. Słuchajcie, jest 4 maja. Poniedziałek, godzina 15:00, a imieniny dzisiaj obchodzą Monika, Florian, Michał oraz Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora, Antonina, Kasjan, Tekla, January, Leonida, Damiana, Paulin, Gotard, Lucyla oraz Wespazjan. Wszystkiego najlepszego.
2: Wszystkiego najlepszego, tak.
1: Tak.
2: Muszę złożyć.
1: Mamy też kilka nietypowych świąt. Czy wy wiecie może, jakie to są święta?
2: Ja myślę, że pierwsze pasuje bardzo do ciebie, Justyna. Międzynarodowy Dzień Strażaka.
1: Pasuje do mnie? Ej, ale to jest ciekawe. Kiedyś biegłam w zawodach strażackich i nie biegłam. Miałam biec, ale ostatecznie wystawiłam swoją drużynę troszkę do wiatru. Ale byłam na obozie strażackim.
2: Do ognia w sumie, nie do wiatru.
1: Ale byłam na obozie strażackim, więc no, pasuje do mnie faktycznie. Co jeszcze?
2: No to znowu do ciebie. Światowy Dzień Powolności.
1: Ja jestem szybka. Ja jestem jak Zygzak McQueen. Jestem szybka.
4: Kaczał.
1: Co jeszcze?
2: Może ty, Janek, spróbuj.
3: Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Powiedziałbym, że tutaj cała społeczność nerdów może być w niebo wzięta z tego powodu. No, May the fourth be with you.
1: Myślę, że po prostu należy dzisiaj obejrzeć sobie Gwiezdne Wojny. To jest rada dla fanów. Świętujcie
3: najlepiej wszystkie.
1: Swój dzień. Tak.
3: Tak, a jeśli chodzi jeszcze o cytat na dzisiaj, to każdy ma w sobie coś z anioła i diabła zarazem. I to powiedział Antoni Kępiński. Znacie takie osoby?
1: Nie.
2: Ale przysłowie bardzo dzisiaj pasuje. Deszcze świętego Floriana, skrzynia groszem napchana. A dzisiaj trochę popadało.
1: Tak?
2: Parę kropel popadało.
3: Parę kropelek, tak.
1: Ja to nie wiedziałam, ale zapowiada się deszcz na resztę tego tygodnia.
2: Tak.
1: Słuchajcie, a wiecie, co jeszcze się zapowiada? Słuchanie naszej piosenki tygodnia. A tą piosenką tym razem jest Paula Roma z piosenką Więcej Czasu na Miłość. Miłego słuchania.

0: To była bardzo fajna piosenka nasza tygodnia. A my o czym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać? Bo oczywiście mamy parę rzeczy do porozmawiania, jak zawsze. Ja na pewno opowiem wam o czymś raczej nieprzyjemnym, ponieważ o pewnym ataku we Włocławku, ale to musicie nas słuchać do godziny 18, żeby wszystkiego się dowiedzieć. Na pewno wspomnimy sobie oczywiście o dzisiaj rozpoczętych maturach, dokładniej o maturze z języka polskiego. My już to mamy akurat za sobą z chłopakami, ale być może nasi słuchacze przeżywają teraz swój okres maturalny. O maksimum roju meteorów, sobie porozmawiamy. O czym jeszcze, chłopaki, sobie porozmawiamy?
1: O apatorze. Ponownie, kolejny poniedziałek, gdy jestem tutaj, znowu będziemy rozmawiać o żużlu.
2: No to świetnie, a ja opowiem o tym, jak toruński zespół siatkówki będzie grać o brązowy medal.
0: Pięknie, super się zapowiada, fajne 3 godzinki będą, słuchajcie. Ale oczywiście oprócz tego będziecie mieć z nami kalendarium muzyczne, historyczne, płytę tygodnia, muzyczne nowości, wiadomości ze świata kultury, więcej wiadomości naukowych i oczywiście informacje ze świata studenckiego, naszego pięknego. Więc warto tu z nami zostać na całe 3 godzinki, posłuchać sobie fajnej muzyczki, posłuchać sobie o fajnych rzeczach ze świata, a my przechodzimy sobie po prostu dalej do muzyki i polecimy sobie teraz z kolejną polską propozycją męskie granie z piosenką Początek.

0: To było Arctic Monkeys w piosence Fluorescent, Adolescent, Adolescent. A my przechodzimy sobie do przeglądu prasy.
1: Mnie fascynują takie rzeczy. Strona 14, mózg odsłania swoje tajemnice. I artykuł zatytułowany Haha,
2: przegląd prasy.
0: Dokładnie tak, przechodzimy sobie do pierwszego dzisiaj przeglądu prasy i myślę, że przejdziemy sobie do najbardziej aktualnego tematu na dzisiaj. Jest to matura, słuchajcie, z języka polskiego. Dzisiaj o godzinie 9 w całej Polsce oczywiście wystartowała coroczny maraton maturalny, że tak powiem. Maturzyści na pewno zestresowani stali z długopisami już w szkołach od wczesnych godzin porannych. Słuchajcie, w tym roku do egzaminów przystąpiło około 345 tysięcy uczniów, absolwentów szkół średnich oraz osób, które też na przykład do matury podchodzą po raz kolejny, bo chcą sobie ją poprawić. Po prostu mieliśmy około 345 tysięcy maturzystów. Słuchajcie. Powiem wam tak, no ja widziałam parę gdzieś tam zadań, tematów i tak dalej. Myślę, że tematy na rozprawkę to jest coś, co interesuje nas zawsze najbardziej, bo to jednak jest gdzieś tam ta część matury z języka polskiego, która najbardziej waży nad wynikiem, jest najważniejszą częścią tej matury i powiem wam, że z własnego doświadczenia były to tematy dość przyjemne.
3: Zgodzę się. Ja osobiście pisałem maturę 2 lata temu, więc po tym jak zobaczyłem właśnie tematy w tym roku, muszę przyznać, że były to bardzo łatwe tematy. Ja pierwsze, o czym pomyślałem, to właśnie o przedwiośniu, żeby użyć przedwiośnia. I pomyślałem również o lalce.
0: Tak. Słuchajcie, egzaminy pisemne maturalne będą trwać do 21 maja, ale do samego końca maja tak naprawdę maturzyści będą się zmierzać ze swoimi gdzieś tam z tymi zadaniami, ponieważ jeszcze czekają oczywiście maturzystów egzaminy ustne. Jutro oczywiście, z tego co pamiętam, matematyka. Chyba.
3: Matematyka.
0: Mój konik tęsknię troszeczkę czasami, słuchajcie.
4: A sobie rozumiesz jakąś matematyczkę, tabliczkę mnożenia zrób.
0: No, spróbuję.
3: Dzielenie przez zero.
0: Pojutrze, czyli w środę o godzinie 9 oczywiście język angielski na poziomie podstawowym. I wszystkim maturzystom powiem tak, życzę wam wszystkim po prostu powodzenia. Nie stresujcie się, bo to nie taki diabeł straszny, jak go malują. I z doświadczenia myślę, że wszyscy mogą to powiedzieć. Tu chłopacy kiwają głową. Wojtek zza okna też nam kiwa głową, że faktycznie tak było. Nie warto po prostu zjadać sobie wszystkich nerwów na ten egzamin, bo nawet jeżeli nie pójdzie wam coś po waszej myśli, to można to poprawić na spokojnie. I będzie dobrze, słuchajcie. Uda wam się wszystko, co sobie zaplanowaliście. Mam nadzieję, że dzisiejszy egzamin poszedł wam wszystkim bardzo dobrze i życzymy powodzenia na kolejnych terminach oczywiście. A my przechodzimy sobie dalej do muzyki Niall Horan z piosenką Dinner Party.

0: To była Sanach wraz z Dawidem Podsiadło w piosence Ostatnia Nadzieja, a my przechodzimy sobie do kalendarium historycznego.
1: Kalendarium historyczne.
0: Dokładnie tak, moi drodzy. Przypominamy wam oczywiście, że mamy dzisiaj 4 maja i co wydarzyło się w świecie historii w dawnych latach gdzieś tam. Otóż słuchajcie, w 1929 roku na przykład urodziła się Audrey Hepburn, aktorka, modelka i działaczka humanitarna pochodzenia brytyjsko-holenderskiego. Najsłynniejszym filmem z jej udziałem było Śniadanie u Tiffany'ego.
2: 20 lat później, w 1949 roku, w Londynie 10 państw podpisało konwencję o utworzeniu Rady Europy. Tymi państwami były Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania. W tym samym roku delegaci Francji, Wielkiej Brytanii i ZSRR w ONZ podpisali układ w sprawie zniesienia utrudnień komunikacyjnych i transportowych pomiędzy strefami okupacyjnymi Niemiec. Oznaczało to koniec blokady Berlina.
0: W 1981 roku natomiast odbyła się premiera komedii filmowej Miś w reżyserii Stanisława Barei.
3: A 9 lat później, ponieważ w 1990 Łotwa proklamowała niepodległość, a 10 lat później, w roku 2000, wirus komputerowy I Love You w ciągu jednego dnia rozprzestrzenił się po całym świecie, infekując 10% komputerów mających dostęp do internetu i powodując straty w wysokości 5,5 miliarda dolarów.
0: Duże liczby.
3: Masz jakieś swoje ulubione wydarzenie?
0: Z tego wszystkiego?
3: Tak.
0: Jako osoba, która niezbyt sympatyzuje z filmem Miś, myślę, że premierę filmu Miś. Czasem sobie, jak sobie myślę o filmie Miś i potem idę przez toruńską starówkę, to czuję, że ten miś na mnie patrzy, bo mamy bar Miś oczywiście w Toruniu, jeśli tego ktoś nie wiedział.
2: A jemu też się odlepiło oczko?
0: Nie wiem, nie przyglądam się, bo mnie on przeraża. Widziałam ten film raz w życiu, nie w całości. Nie jest to film stworzony dla mnie, bo nie do końca go zrozumiałam. I niestety ten latający miś troszkę mocno mnie przeraził.
3: Dobrze, w takim razie czas na posłanie kolejnego utworu, a będzie to utwór Gossip od Maneskin.

0: Słyszeliście piosenkę Betty od Brooke Fraser, a teraz pora na żużel, pora na jazdę w lewo, mimo że skręcają w prawo. Wczoraj o godzinie 17 odbyły się derby Pomorza i Kujaw pomiędzy Press Grupą Deweloperską Toruń a Bayer System GKM Grudziądz. Mecz zakończył się wynikiem 48-42 dla Torunia. Ponownie Torunianie, jak dwa tygodnie temu z Fogołnią Leszno, mieli straszne problemy z gośćmi. Co prawda rozpoczęło się dwoma wygranymi biegami i po tych dwóch biegach było 9-3, jednak potem Grudziądzanie wygrali 3 biegi 2-4 i doprowadzili do remisu. Następnie parę biegów remisowych i Torunianie w biegu 10 przełożyli szale zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając 4-2 oraz w biegu 12 wygrywając podwójnie 5-1. Chcesz, Janek, może coś dorzucić, bo widzę, że się czaisz.
1: Powiem tak, że no jest to zaskakujące mimo wszystko. No to była bardzo bliska rywalizacja mimo wszystko. Powiedziałem, że to zwycięstwo nie było też takie przekonujące.
0: Ja właśnie później rozmawiałem z jednym z zawodników i on powiedział, że no tor nie był idealny. No, zresztą było źle, teraz było jeszcze gorzej, więc nie potrafią się dostroić zawodnicy do swojego toru.
1: Tor był zły, podwozie było złe, opony były złe.
0: Tak, ale oprócz samego meczu było jedno wydarzenie 40 minut przed spotkaniem, ponieważ odsłonięto kolejny pomnik aniołka w Toruniu. Tuż przed stadionem Motoareny ten aniołek sobie jeździ na motocyklu, na tylnym kole. Taki fikuśny aniołek.
1: Słodkie.
0: Następny mecz Torunian już w piątek o godzinie 18 z Stelmet Polubazem Zieloną Górą. Po wszelkie artykuły żużlowe zapraszamy na naszą stronę. Sam pisałem, taka autopromocja. No cóż, tyle o żużlu, a teraz dmuchajmy w skrzydła naszym aniołu, więc Kesha z utworem Blow.
2: Dance.

0: To był Bad Bunny z piosenką DTMF, a my przechodzimy sobie do pierwszej dzisiaj muzycznej nowości.
1: Muzyczna nowość.
0: Dokładnie tak, muzyczna nowość i naszą pierwszą muzyczną nowością w dniu dzisiejszym i w tym tygodniu jest Hela Mary z piosenką Makaron. I ten nowy singiel to gorzka, ale też trafna obserwacja miejskiej rzeczywistości, w której pewien absurd miesza się z rutyną. Makaron zanurza się w świat napięć, sprzeczności i pozornego ładu, pokazując codzienność jako ciąg nie do końca spójnych doświadczeń. Artystka z charakterystycznym dystansem i wyczuciem demaskuje mechanizmy, które kształtują współczesne życie. To piosenka Pulpa, zapis życia 30-latków, którzy próbują odnaleźć się w dojrzałym kapitalizmie, spełnić cudze oczekiwania, znaleźć miłość i jeszcze jakoś to wszystko unieść. W świecie makaronu miejski lifestyle coraz częściej staje się substytutem sensu, a szybkie trendy i tanie zachwyty skutecznie przykrywają pustkę. I myślę, że po prostu nie pozostało nam nic innego, jak posłuchać sobie tego nowego singla Hela Mary w piosence Makaron.

0: A Sky Full of Stars od Coldplay. Jest godzina 15.51, a my tutaj przechodzimy do informacji o zespole Cuk Anioły Toruń, które mimo tego, że oddaliły się od trzeciego miejsca w lidze, tak będą walczyć jutro o brązowy medal. O brązowy medal w lidze. A będą grać przeciwko KKS Mickiewicz Kluczbork. Czy coś wiemy?
1: Jest to trzeci pojedynek tych dwóch drużyn, ponieważ grają one do dwóch zwycięstw. W pierwszym meczu 29 kwietnia w hali SP28 Torunianie przegrali 3-0, ale zrewanżowali się klubowi z Kluczborka w rewanżu 2-3. Tym samym doprowadzili do trzeciego spotkania, o którym właśnie Janek wspomniał. Odbędzie się ono jutro o godzinie 17.30 w hali Szkoły Podstawowej nr 28.
0: Także wszystkich fanów siatkówki pozdrawiamy. Trzymamy kciuki za nasz tutaj Toruń i przechodzimy chyba do następnego utworu.
1: Jak Torunianie walczą o brąz, niech tak żyją, a może potem pójdą na bal, jak Maryla Rodowicz z piosenką Niech żyje bal.
0: Słuchajmy.

Lay Me Down oraz Sam Smith. Utwór bardzo pięknie zaśpiewany, a my przechodzimy tutaj do przypomnienia, że dzisiaj jest 4 maja, a dla wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen oznacza to, że jest to dzisiaj ich święto. Otóż tak, May the 4th be with you. Jeśli chodzi o samo święto, to w Polsce również je świętujemy, nie tylko w USA, czy też w Wielkiej Brytanii, w Polsce, jak i na całym świecie. Jeśli chodzi o to, jak w Polsce możemy świętować ten dzień, to między innymi tutaj w warszawskim lotnisku Chopina pojawił się w zasadzie galaktyczny port kosmiczny, gdzie będzie można zobaczyć ogromne modele takich maszyn jak AT-ST czy AT-RT, figury Hanna Solo w karbonicie oraz ogólną wystawę ze świata Gwiezdnych Wojen, między innymi Mandalorianina z Grogu, jak i innych zestawów Lego. Również między innymi w warszawskim pubie Potok będzie można tutaj coś przekąsić, wypić napoje rodem właśnie z odległej galaktyki, jak i zaśpiewać karaoke z utworów Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, wiedziałem, że takie są, mimo to, że jestem fanem. Jeśli chodzi o klockowe promocje związane z tym świętem, bo jak wiemy, Lego, jak i Star Warsy są bardzo blisko siebie, to między innymi będzie można sobie kupić myśliwiec N1 Mandalorianina, czy też mroczny miecz jako ozdobę. Dla osób, które siedzą w serialu Mandalorianin, 22 maja 2026 roku pojawi się film właśnie z tego uniwersum, także jeżeli ktoś chce obejrzeć, to zachęcam, żeby zrobił sobie mimo wszystko powtórkę i obejrzał wszystkie poprzednie sezony tego serialu na platformach streamingowych. A teraz przechodzimy do następnego utworu, Somebody That I Used To Know od Gautier.

0: Bye, bye, bye. Taki utwór właśnie był, a my przechodzimy do płyty tygodnia.
1: Płyta tygodnia.
0: Dokładnie tak, jest to płyta tygodnia. Dla osób, które nie wiedzą, w tym tygodniu płytą tygodnia jest album Middle of Nowhere Kacey Musgraves. Jeśli chodzi o sam album, to w 2023 roku artystka zdobyła swój pierwszy numer jeden na liście Billboard Hot 100 dzięki duetowi z Zakiem Bryanem I Remember Everything. Był to pierwszy duet country od 40 lat, który osiągnął szczyt zestawienia. Gratulujemy, a my przechodzimy do utworu Middle of Nowhere, właśnie z tego albumu.

0: To był Calvin Harris i John Newman z piosenką Blame, a my przechodzimy sobie do kalendarium muzycznego.
1: Stan oblężenia pod salą kongresową w Warszawie. Rolling Stonesi przyjechali tylko na jeden dzień.
2: Kalendarium muzyczne.
0: Przypominamy wam oczywiście, że mamy dzisiaj 4 maja i co wydarzyło się 4 maja w świecie muzyki gdzieś w poprzednich latach? Otóż słuchajcie, na przykład w 1959 roku w Los Angeles odbyła się pierwsza ceremonia wręczenia nagród Grammy. Nagraniem roku zostało Volare Domenico Modugno. No, włosko to wiecie.
3: Ale załączył moduł.
0: A albumem roku stała się wtedy muzyka z filmu Peter Gunn.
3: Rok później w Lublinie przyszła na świat polska piosenkarka Beata Kozidrak. W wieku 18 lat założyła wraz z Andrzejem Pietrasem, kolegą ze szkoły średniej, a później mężem i swym starszym bratem Jarosławem, zespół Baim.
4: Następnie w 1972 roku urodził się Mike Dirnt, basista amerykańskiej formacji Green Day.
0: W 1977 roku natomiast numerem 1 amerykańskiej listy przebojów było Hotel California od The Eagles.
4: Następnie w 1986 roku numerem jeden amerykańskiej listy przebojów zostało West End Girls od Pet Shop Boys.
3: Z kolei w roku 1996 jedynką na brytyjskiej liście przebojów był utwór Fast Love od George'a Michaela. A teraz?
0: Tak. Z okazji tych pięknych newsów będziemy mieć dla was teraz piękne piosenki i pierwszą z nich będzie piosenka od Green Day pod tytułem, uwaga moi drodzy, jaki?
3: Oh love.

0: To była Beata Kozidrak w piosence Teraz płynę, a my przejdziemy sobie teraz do kultury, gdzie usłyszycie sobie troszkę na temat minionego w ten weekend festiwalu teatrów ulicznych. Materiał dźwiękowy dla Was specjalnie przygotowany przez naszego kolegę radiowego Wojtka Miłego.
1: Nazywam się Łukasz Puczko, znany w sieci szerzej jako Puppetman i występuję po raz pierwszy w Polsce od 18 lat ze swoją marionetką psa, która się nazywa Burek.
2: Burek, czy chciałbyś coś dodać?
1: Burek jest psem milczącym i zazwyczaj spektakle polegają na tym, że to jest improwizacja z żywymi psami i to te żywe psy robią cały hałas, szczekają, wchodzą w interakcję. Jako że lalka bazuje na zapachu oraz mowie ciała, to przez 18 lat nie zdarzyło się zagrać w taki sam sposób. Zaczynałem od tak zwanego baskingu w Europie i dopiero 6 lat temu wróciłem jakby tutaj do nas, do Polski i stąd jakby zaczynam działać na terenie Europy. Burek jest wyrzeźbiony z drewna lipowego. Przede wszystkim waży około 4 kg, co też zapewnia mu jakby pełną dynamikę, możliwość występów w trakcie deszczu, w trakcie wiatru. Wchodzi w pełną interakcję z psami i psy, które są mniejsze od owczarka niemieckiego, raczej poprzez ugryzienie niewiele mu zrobią, bo jest bardzo wytrzymałą lalką, jak na marionetkę.
2: Jak panu się podoba na festiwalu?
1: Wręcz jestem zakochany w reakcjach widowni. Występują na tym festiwalu również inni moi znajomi artyści. Część z nich przyjechała również pierwszy raz do Polski i są zachwyceni atmosferą, są zachwyceni odbiorem, organizacją całego festiwalu. Jest naprawdę fenomenalny odbiór.
3: Urszula Kłosiewicz.
2: Jest pani tutaj z Katarynką, to prawda?
3: Tak, zgadza się.
2: Jak w ogóle taka Katarynka działa i jak nazywa się w sumie osoba, która gra na niej?
3: Osoba, która gra na Katarynce jest po prostu kataryniarzem bądź kataryniarką w moim przypadku. Natomiast jeśli chodzi o to, jak działa. Gramy tutaj z moim partnerem Tomaszem na Katarynce niemieckiej firmy Stiberg, która ma 25 lat, ale działa dokładnie tak jak Katarynki przed 100-150 laty. Czyli jest napędzana korbką, powietrze jest pompowane do miechów. I w momencie, kiedy tutaj na perforowanej taśmie dziurka trafia na dziurkę w czytniku, otwiera się piszczałka, wydobywa się dźwięk.
2: Czy często pani i pani partner mają okazję grać na różnych festiwalach?
3: Szczerze mówiąc, ostatnio nie zdarzało nam się grywać w Polsce. Regularnie grywamy na festiwalach na Słowacji. W ubiegłym roku graliśmy na festiwalu w Jeleniej Górze, który również w ten weekend odbywa się po raz drugi w Jeleniej Górze. No niestety nie możemy być wszędzie. W tym roku wybraliśmy Toruń.
2: Od jak długiego czasu zajmuje się pani tym?
3: Gdzieś od 10 lat, partner. Tak jak mówiłam, Katarynka ma 25 lat, więc gra odkąd ją nabył 25 lat temu.
2: A jak się pani podoba na festiwalu?
3: Ja w ogóle uwielbiam Toruń. Pierwszy raz w Toruniu byłam jako 12-latka, 13-latka, ponieważ mieszkał tutaj mój stryj i byłam u niego z wizytą, natomiast później kilkakrotnie byłam w Toruniu, na krócej, na dłużej. Jest to przepiękne miasto, natomiast nie spodziewałam się takich tłumów. Wczoraj było zupełnie inaczej. Też wszystko zależy od miejsca. Myślę, że gdybyśmy stanęli koło pomnika Kopernika, byłoby zupełnie inaczej. Natomiast z tej strony rynku przechodzi po prostu mniej osób.
2: Chciałem się zapytać pani kompanów, czyli dwie małpki, które siedzą na Katarynce.
3: Tradycją było, że kataryniarze występowali z małpkami żywymi. Niestety w dzisiejszych czasach to już jest nie do pomyślenia, żeby w ten sposób męczyć zwierzątka. Więc mamy tutaj takie repliki. Pierwsza małpka to jest makak. Druga małpka to jest kopia małpek mechanicznych tworzonych w Stanach Zjednoczonych. Małpka ta nazywa się Charlie, która ma tutaj mechanizm, gra na talerzach, uśmiecha się i robi słodkie oczka. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Sfera.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sfera. Puppetman.

0: To był Years and Years z piosenką King, a my przechodzimy sobie do przeglądu prasy.
1: Nie fascynują takie rzeczy. Strona 14, mózg odsłania swoje tajemnice. I artykuł zatytułowany Haha, hihi.
2: Przegląd prasy.
0: Niestety ani haha, ani hihi, słuchajcie, tym razem, ponieważ opowiem wam o pewnym ataku, wydarzeniu, które miało miejsce w nocy z 3 na 4 maja we Włocławku. Dokładniej chodzi o atak nożownika, który wydarzył się właśnie w niedzielę około godziny 23 we Włocławku i po tym ataku do szpitala trafiły dwie osoby. Do zdarzenia doszło w bocznej ulicy odchodzącej od Starego Rynku we Włocławku, gdzie wcześniej odbywał się koncert zespołu Ich Troje. Według ustaleń policji 38-letni mężczyzna zaatakował nożem 44-letnią kobietę. Świadkowie ruszyli za napastnikiem i ujęli go. O sprawie jako pierwszy poinformował portal Dzień Dobry Włocławek. W trakcie interwencji świadków 38-latek również doznał obrażeń i także trafił do szpitala. Jak podaje TVN24, zarówno kobieta, jak i mężczyzna wskazywany jako sprawca są w poważnym stanie, który może zagrażać życiu. Policja informuje, że w związku ze sprawą zatrzymano 37-letniego mężczyznę. To osoba, która miała znajdować się wśród tych, którzy brali udział w obezwładnieniu napastnika. Funkcjonariusze prowadzą czynności, by szczegółowo odtworzyć przebieg wydarzeń. Na obecnym etapie nie są znane motywy działania mężczyzny wskazywanego jako sprawca, ani to, czy znał on zaatakowaną kobietę. Nie ustalono też, czy uczestnicy zajścia byli wcześniej na koncercie. Takie wiadomości są straszne. Miejmy nadzieję, że jednak wyjdą oni z tego cało i zdrowo, że lekarze zrobią co w ich mocy, żeby tą dwójkę po prostu uratować i że uda się policji ustalić, o co tam w ogóle tak naprawdę chodziło.
3: Trzymamy kciuki.
0: Tak. A my musimy lecieć dalej z muzyką. Słuchajcie Britney Spears w piosence Kimmy Moore.

0: To był Golec Orkiestra z piosenką Ściernisko, a my przejdziemy sobie teraz do wiadomości ze świata nauki. I mam dla Was coś ciekawego, może dla Waszego oka, słuchajcie. Ponieważ szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae, chyba tak to się czyta, to okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. Ich maksimum przypadnie na środę i można się wtedy spodziewać nawet 50 zjawisk na godzinę. Eta Aquaridae to rój meteorów znany od czasów średniowiecznych. Na przykład był wspomniany w Chinach w 687 roku. Bardziej współcześnie został odkryty w XIX wieku. Obecnie wiadomo, że ten rój meteorów związany jest ze słynną kometą Halleya. Jego aktywność odnotowuje się od 19 kwietnia do 28 maja, przy czym maksimum nastąpi w tym roku właśnie w tą środę, czyli 6 maja. W maksimum można się spodziewać 50 zjawisk na godzinę. To wartość oczywiście teoretyczna i przy idealnych warunkach oraz braku oświetlenia w miejscu obserwacji. Miejsce, z którego zdają się wybiegać meteory tego roju, czyli Radiant, znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika. Stąd jego nazwa, od łacińskiej nazwy gwiazdozbioru Aquarius, a dokładniej od gwiazdy Eta Aquarii, obok której znajduje się Radiant roju. Te meteory są bardzo szybkie, długie i zostawiają ślady przez chwilę nawet po swoim przelocie, więc jeżeli lubicie sobie popatrzeć na spadające gwiazdy lub na przykład nigdy nie mieliście takiej okazji, nie udało Wam się złapać, to może jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, może akurat nie będzie zachmurzonego nieba, udajcie się na jakieś pole czy łąkę bez świateł dookoła, bez świateł miejskich, bo niestety w mieście trudno jest zauważyć takie zjawiska jak spadające gwiazdy. To po prostu wybierzcie się właśnie w tą środę wieczorem o ciemku na jakieś nieoświetlone pole. Połóżcie się na kocyku i podziwiajcie, bo warto. A my przechodzimy sobie dalej do muzyki. Prawda, Radziu?
1: Oczywiście. A że my nie rozmawiamy, nie piszemy o tragediach, tylko tworzymy grzechy, więc Panic at the Disco z piosenką Irate Sins, Not Tragedies.

0: Heavy Dirty Soul od 21 Pilots, a my przechodzimy do płyty tygodnia.
1: Muzyczna nowość.
0: Dokładnie tak, przepraszam bardzo, muzyczna nowość. A muzyczną nowością dzisiaj będzie zespół Almost Monday z utworem No More Regrets. Co ciekawe, ten utwór wystąpił z teledyskiem, a jak wszyscy już wiemy, teledyski ja uwielbiam, więc ten teledysk ocenię. Jeśli o sam teledysk, jest on bardzo kolorowy, bardzo taki, może powiedzieć, troszeczkę rozmazany. Nie dzieje się na nim zbyt dużo, bo głównie widzimy zespół, który po prostu gra swoją muzykę, co według mnie jest zawsze na plus. Jeśli chodzi natomiast o sam utwór, to powiedziałbym, że sam utwór jest takim funky popem. Jeśli chodzi o tekst, bardzo kręci się wokół relacji z partnerem, a sam utwór powiedziałbym, że mógłby stać się hitem, gdyby ktoś większy podłapał ten utwór. Zatem posłuchajmy Almost Monday, No More Regrets.

To był utwór Enjoy the Silence od Depeche Mode. Jest godzina 17:07, a ja przychodzę tutaj z wiadomością odnośnie kleszczy, które są głównym przenosicielem boreliozy w Polsce, ale nie są ich głównym źródłem, a są właśnie tylko i wyłącznie pośrednikiem. Zostały te badania przeprowadzone właśnie w Polsce i dowiedzieliśmy się właśnie między innymi o tym, skąd się bierze borelioza. Rezerwuarem bakterii, czyli źródłem, są małe gryzonie i ptaki śpiewające, np. kosy czy drozdy. One zarażają larwy i nimfy kleszczy. Gryzonie przechodzą infekcje zwykle bezobjawowo, ale bakterie dobrze się u nich namnażają. Następnie mamy jeleń i sarny, czyli tak zwane wzmacniacze. I tam kleszcze masowo na nich żerują, co pomaga populacji kleszczy rosnąć, ale same duże zwierzęta nie są dobrym rezerwuarem dla borelia. Przez właśnie ich odporność, która szybko je eliminuje. I gdy taki kleszcz żeruje na gryzoniu, bakterie trafiają do jego jelit i śpią. Przy kolejnym posiłku, na przykład na człowieku, aktywują się, wędrują do gruczołów ślinowych i wraz ze śliną wnikają do skóry. Ryzyko zarażenia oraz zakażenia rośnie wraz z czasem żerowania, zwykle po 16 do 48 godzin. Szczególnie niebezpieczne jest przerywane żerowanie, na przykład kleszcz z psa przechodzi na człowieka, wtedy bakterie mogą przejść niemal od razu. Okropne, okropieństwo, nienawidzę kleszczy. Sam osobiście bym powiedział, że to jest coś, przez co nie chcę czasami chodzić po lesie, ponieważ potem boję się, że coś na mnie jest. Trzeba się potem patrzeć, najlepiej to się wykąpać jeszcze 5 razy, obejrzeć się cały dokładnie, najlepiej jeszcze z lupą w ręku, a potem się okazuje, że i tak nic się nie miało. Ale my przechodzimy do muzyki. Czas na utwór Freezing Young od Josta Kleina. Posłuchajmy.

0: To był Baby No Money z piosenką 1800, a my przechodzimy sobie, moi drodzy, do płyty tygodnia.
1: Płyta tygodnia.
2: Przypominamy, że płytą tygodnia jest Kacey Musgrave z albumem Middle of Nowhere. Jest to szósty album studyjny Musgraves, wyprodukowany przez artystkę wspólnie z jej wieloletnimi współpracownikami Danielem Tashianem i Ianem Fitchukiem. Materiał emanuje surową, pustynną atmosferę, pozostając wyrazistym i pełnym emocji. A teraz wy usłyszycie drugą piosenkę z tego albumu, a jest to Back on the Wagon.

0: To był utwór Wings od Birdie, a my przechodzimy do newsów
1: studenckich,
0: dokładnie tak. A ja tutaj przychodzę z informacją odnośnie wiosennego maratonu fitness, ponieważ Uniwersyteckie Centrum Sportowe zaprasza właśnie nas, studentów i doktorantów, na wiosenny maraton fitnessowo-saunowy, który odbędzie się w sobotę 9 maja. Mile widziane są szczególnie osoby początkujące, a rejestracja uczestników zaczyna się o 8.30. Jeśli chodzi o sam program dnia, to jest planowany pump and tone lub też ergometr wioślarski, step, mobility, zdrowy kręgosłup, a na sam koniec relaks w saunie. Jeśli chodzi o miejsce, to zajęcia będą się odbywać w sali fitness na pierwszym piętrze w sali ergometrów UCS1, czyli na ulicy Świętego Józefa 17, oraz w strefie saun w UCS2, czyli na ulicy Świętego Józefa 19. Ze względu na limit miejsc są dostępne tylko i wyłącznie 24 sloty, a można się zapisać przez tutaj Microsoft Forms, do czego zachęcamy.
1: Tak, oczywiście. Przepraszam. Wszystko to znajdziecie na swoim mailu studenckim. I myślę, że możemy na razie przejść sobie do muzyczki.
0: Dokładnie tak, a konkretnie do utworu I Just Might od Bruno Marsa.

0: To było Radiohead w piosence Dex Dark, a my przechodzimy sobie z powrotem do przeglądu prasy.
1: Nie fascynują takie rzeczy. Strona 14, mózg odsłania swoje tajemnice. I artykuł zatytułowany Haha.
2: Przegląd prasy.
0: Tak, dokładnie. Trzeci i ostatni na dzisiaj, słuchajcie, przegląd prasy. Leci szybko, ale tak już bywa. Słuchajcie, Amsterdam jako pierwsza stolica na świecie zakazał publicznych reklam mięsa i produktów związanych z paliwami kopalnymi. Od 1 maja z billboardów, przystanków komunikacji miejskiej i stacji metra zniknęły reklamy burgerów, samochodów na benzynę i linii lotniczych. Tak podaje nam BBC. Politycy w Amsterdamie twierdzą, że nowe przepisy mają na celu dostosowanie wyglądu ulic do polityki środowiskowej władz stołecznych. Stolica Holandii chce osiągnąć do 2050 roku neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i zmniejszyć o połowę konsumpcję mięsa. Kryzys klimatyczny to bardzo pilny problem. Jeśli chce się przodować w polityce klimatycznej, nie można wynajmować miejsc reklamowych na coś wręcz przeciwnego, powiedziała przedstawicielka partii Zielona Lewica Anneke Wenhoff. Mięso stanowiło stosunkowo niewielki segment rynku reklam publicznych Amsterdamu, bo było to 1/10%. Nieco więcej, 4%, przypadało na produkty związane z paliwami kopalnymi. Reklamy publiczne w tym mieście dotyczą najczęściej marek odzieżowych, filmów i telefonów komórkowych. Holenderskie Stowarzyszenie Branży Mięsnej skrytykowało decyzję władz miasta jako niepożądany sposób wpływania na zachowania konsumentów i podkreśliło, że mięso dostarcza kluczowych składników odżywczych i powinno pozostać widoczne i dostępne dla konsumentów. Holenderskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych oceniło zaś, że zakaz reklam publicznych ich usług stanowi nieproporcjonalne ograniczenie wolności handlowej. Amsterdam nie jest w Holandii wyjątkiem. W 2022 roku Haarlem, położony 18 km od Amsterdamu, jako pierwsze miasto na świecie wprowadziło szeroki zakaz publicznych reklam większości produktów mięsnych. Zakaz reklamowania mięsa wprowadziły też Utrecht i Nijmegen. Nijmegen? Nie wiem. Trudne. Holenderskie miasta są trudne. To drugie miasto dodatkowo zakazało też reklamowania na biało, co ciekawe. Reklamowania paliw kopalnych zakazało lub zamierza zakazać kilkadziesiąt miast na świecie, na przykład Edynburg, Florencja czy też Sztokholm. We Francji zakaz ten obejmuje cały kraj. Są to bardzo ciekawe zakazy, zrozumiałe w stosunku do ochrony środowiska i kryzysu klimatycznego, z jakim nasza planeta się zmaga. Ale nie oszukujmy się, ten, kto będzie kupować mięso chciał, i tak będzie to robił. I to jakby brak reklam na to nie wpłynie, ale być może mimo wszystko jednak pozytywnie wpłynie to, będzie to wpływało w dłuższej perspektywie na klimat i na postulaty klimatyczne właśnie w Amsterdamie. A nam nie pozostało nic innego, słuchajcie, jak przejść dalej do muzyki. Goat Girl, Throw Me a Bone.

0: jest metalowo, jest punkowo, jest głośnie, jest agresywnie. Politycy idą do piekła zespołu Butelka. A my, jest godzina 17.43, a my przechodzimy już do ostatniej wiadomości od nas dla was. A ostatnią informacją na dzisiaj będzie to, że w środę 6 maja Wydział Humanistyczny UMK zaprasza na wykład pod tytułem Pamięć, kolonializm i oddolne formy oporu, który wygłosi doktor habilitowany Michał Rauscher, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie odbędzie się o godzinie 11.30 w sali imienia Ludwika Kolankowskiego, numer 307 w Kolegium Maus.
1: Maus.
0: Nigdy tam nie byłem, więc...
1: Musisz się przejść, tam jest przepięknie.
0: Tak?
1: Tak.
0: No niestety...
1: Znasz toruński Hogwart.
0: O, no niestety ja głównie spędzam czas na wydziale matematyki i informatyki przy starówce, więc niestety moje tutaj podróże...
1: No to daleko nie masz do
0: Ale
1: Majusa.
0: Ogólnie podróże takie około uniwersyteckie raczej są mi obce. Ja głównie siedzę na jednym wydziale, po czym wracam do siebie i do radia.
1: No widzisz. Słuchajcie, ale o czym w ogóle będzie ten wykład? Bo myślę, że to warto jeszcze tak sobie taki abstrakt wystąpienia się przeczytać.
0: Dokładnie
1: sobie,
0: tak.
1: Prawda?
0: Dokładnie tak. W trakcie wykładu, tutaj cytuję, w trakcie wykładu postaram się przeanalizować relacje między pamięcią kulturową, dziedzictwem imperializmu, państw zaborczych oraz oddolnymi formami oporu, koncentrując się na tym, w jaki sposób narracje pamięciowe są konstruowane, negocjowane i kontestowane. Punktem wyjścia jest historia kapliczek i krzyży przydrożnych, stawianych na miejscach na ziemiach polskich z okazji uwłaszczenia. Interesował mnie będzie ich aspekt kulturowy. Były one bardzo często ludowymi formami upamiętniania tego ważnego wydarzenia, ale także miejscami znaczącymi i tworzenia znaczeń oraz narracji, ścierania się polityk kolonialnych i oporu przeciwko nim, choć nie jest to ani sprawa oczywista, ani jakoś powszechnie rozpoznana. Postaram się pokazać kontekst stawiania takich krzyży, odniosę się do polityki Imperium Rosyjskiego wobec nich, pokażę opór przeciwko upamiętnieniom cara wyzwoliciela i oddolne formy upamiętniania cesarza wyzwoliciela. Postaram się także odnieść do kwestii związków kulturowego, tworzenia tożsamości oraz jej narratywizowania przez pryzmat pamięci kulturowej.
1: Brzmi to bardzo obszernie, brzmi to również bardzo ciekawo, więc ciekawie.
0: Ciekawie.
1: Tak. Więc jeżeli was to interesuje, chcecie się dowiedzieć troszkę więcej, to w środę na godzinę 11.30 do Majusa, do sali numer 307. My się z wami jeszcze nie żegnamy, jeszcze puścimy sobie kilka pioseneczek, co?
0: Dokładnie tak. Constellations Black Mountain.

0: Tak, słuchajcie. To była piosenka od Garbage pod tytułem Stupid Girls. No, fajne AP, słuchajcie. Słuchajcie, dobija nam powoli godzina 18. Czyli dobija nam czas na powoli na koniec. Prawda?
1: To prawda. Niestety koniec. Niestety, ponieważ no, czas się zbliża. Już powoli słoneczko zachodzi, robi się coraz zimniej.
0: No. Ale słuchajcie, akademickiego popołudnia możecie słuchać oczywiście jeszcze jutro.
1: Pojutrze.
0: I jeszcze dzień później.
1: Dokładnie.
0: Więc wiecie, zawsze warto tu być, zawsze warto tego wszystkiego słuchać. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście z nami. Był tu z nami Radziu, ale niestety musiał się zmyć. Pa, Radziu, żegnamy cię w imieniu słuchaczy.
1: Dokładnie tak, bye, bye.
0: Ale my też powoli będziemy się żegnać. Już nasz czas powoli nadchodzi.
1: Nasz czas dochodzi. Wszyscy zostaną ukarani.
0: No. Ja jestem Juzi. Ze mną był
1: Janek.
0: Wcześniej jeszcze Radziu, ale sobie poszedł. Nie chciał tu z nami siedzieć.
1: Trudno się mówi.
0: No i co? No, zostało nam wam życzyć chyba miłego wieczorku.
1: Ciepłej herbatki.
0: Obejrzenia Star Warsów.
1: Smacznej kolacji również.
0: No i wszystkiego co najlepsze. Prawda? Korzystajcie z tej pięknej pogody, dopóki ona tutaj z nami jest.
1: Tak, i nie traćcie sił, ponieważ co prawda majówka się dopiero skończyła, ale to nie oznacza, że można jeszcze tutaj korzystać z dobrej temperatury i dobrej pogody.
0: Za miesiąc znowu długie wolne, słuchajcie.
1: Pamiętajcie o tym.
0: Nie martwcie się. No dobrze, to by było na tyle dzisiaj. A my zostawimy was z piosenką tygodnia, jaką jest...
1: Więcej czasu na miłość od Pauli Romy.

0: Dziękujemy.
1: Bądź z nami na Facebooku. Szukaj Radiosfera UMK.

sedno. Ta. Aha. Trafiało do sedna. Każde słowo trafiało do sedna.

świat. Widzę stąd każdą ciężką chwilę. Wszystko co w niej cię zabijało, co tak pięknie spiódliłem. Półki, które opróżniłem, zanim wstawał brzask. Tyle chciało się odżyć, jak ty nie miało się jak brać. Mówią przeze mnie ściany bloków, niepokój każdego na

pamiętam o nas tylko tyle. Całą nienawiści, miłości, to coś między wdechami. Chylę czoła przed tym wszystkim, co zniszczyłem, nie licząc świata.

0: przestać. Wszystkie tranzystory,
1: jestem już zupełnie chory.
2: Radio Sfera.
3: I met her the first time at the outskirts of town, my hometown.

Mi się będzie jakaś jaką facet. Mi się będzie jakaś jaką facet. Mi się będzie jakaś jaką facet. Mi się będzie jakaś jaką facet.

0: Gdzie po nim lepiej będzie, siedzi na lawecie, liczę ciebie się, traktorami drogi grozi, owce na manowce wodzi. Oto ci Rzemka posła Geremka, wpadła w ręce służb policji, gdy wychodził z koalicji. Gabriel Janowski przedawkował proszki, śmiesznie podskakuje, wszystkich dziś całuje. Poseł Kalinowski okolił se włoski, gdyż powraca słodko Grzegorz Kołodko.
1: Misiaka, misiaka,

0: Jeziora robi się jaką fasę. Jeziora robi się jaką fasę.
1: Walce robisz Leszek, wypchał sobie mieszek. Brzydko się przewrócił, reformę porzucił. Pani poseł Sierakowska wyszła przypudrować noska. Zaczaił się

0: Siara robi siaką, siaką fazę. Siara robi siaką, siaką fazę.
1: Czarnecki Rysio umalował pysio. Ma dzisiaj randkę z profesorem Handke. Chwacko struga strusia, kajarska Danusia. Kaczmarka Jacka obłapia z nienacka. Oglądają w kinie porno o Putinie.
2: Panie Duerabe, Putin ducha.

0: Dzięki!
1: Bądź z nami na Facebooku. Szukaj Radiosfera UMK.

Bart robi efektowną pauzę. W swej opowieści zawiesza głos. Jak sam twierdzi, utracił wtedy zdolność słyszenia czegokolwiek. Widział tylko psa, teścia, teściową i oblubienicę swą, ale nie słyszał nic. Edek spokojnie podniósł się z wersalki. Spokojnie założył trampki. Poszedł na dworzec, tam wsiadł jakiś pociąg. Jakiś tam, nie wiadomo jaki.

0: Kasia Nosowska.
1: Muzyka non-stop.
2: Imiona ich nie będą pamiętane.
3: Celowaczki wytartych swetrów, opiekunki skarpetek i kalesonów, ochmistrzynie kuchni smacznej, a lekkiej, miłej jego zdrowiu. Prasowaczki koszul na jego wieczorny występ, polubienice, nałośnice, kochanki, pokuśnice, gospodynie, żony, umiejące cierpliwie znosić wielkie idee, plany zmieniania świata, wiarę w genialność, nosicielki sekretu, o którym on nie wie,